0: Frank Wesela spiewa Lubost Schmidasz, a Katka Pöpelec da nam nitko przeladku o dzienniczych temach. Dobra ranie, Katka.
1: Dobra ranie, Matio. Hajdżan Sarano poręcz mi mestrujem w oprustnińskim dziele szajdne hacz w Staruni albo Napolu, gdzie młodzi ludzie dziewaja w otoczęca pola nas punże. A sobie przetoż jest sreda, zabieramy so też z rycznym kuczykom dr Jana Szuczyna jedzęca na rydzie w Rywieniu, Retwiczce a Romaku mestrujem punże, a wieza też w osobie zauszytkich budyskich w obydleriu jara ważna, a zauszytkich tych, kocisz w budyśnie na szlibynu i Rose parkuje, tušako je so bateriju skvat, vočerošo popodnja sem paliju, a dživa tam šatce ište nesu odsamkene, tiš potem vas to vizu rano informujeme.
0: Tak daleko po takim tematiski pšela dženzničeho vusovanja dale džez Michailu Melcorovej, sonne zas voživja nas, a nas voživja vizu te škužranje serbska učba, na kotre spivu smiče sač do šestčih veselič nedom zoniče.
2: Duši struh popšit me džen, Dusch so schiet, go jen, dusch sava, potom nicht, da treba mö. Stoisch

Spočatku usuwania drzemienia, to są pucze naszej kończynie swobodne, to tak daleko tyś przytrychi, jeno iż naczel sem zabył tu budyszynie, kajże Katka iżo naryczała, je so paliło, respektivnie so iszcze pali, woniła wobora, je iszcze namiestnie na parkowaniszczu tam przy Szlibenowej, gdyż przyjedziesz z A4, budyszyn zapad dele, potom smio budyszyn, tam na tutym pendlowym parkowaniszczu je so paliło, respektivnie so iszcze haszenskie dzieła odmywaja, tohodla je Šlibenova zaurena, tuž dobiče jeli tam, voko do Budyšina jedeče hevak, sedženca inajši puč namakač. A kde sme pri vopka, že poladame skrutka išče nedom na vedro, že in zaji so svunčne, skunči so svunčne, miestem pak prevažne mročele, jednotlivé spadky sú možné pri maximálne 20 stopňach.

To bie Dua Lipa, nietko je 5 hodzin 42. Do paladarne raz do protoki za dżęca, jutra kunc tydzynia. Sapske lwido drjeżdżanach je dżęca wieczo, 6 znowa w The Red Rooster. W hospodzie z przytulnej piłowej zarodu na Rejnyckasy 10, to je tam hasce baroknie szczwocze. Przyszła rieczna hodzina z Mioca Zarianisko Zwiazka przy Klosztorskiej Wodzie. Knieza Lumana je jutrze od popołudnia cjochać do na pół szesczych do mnie Zarianisko Zwiazka. Przyzucze są tam proszę ustwi 212. W czarnym komcu maja kino pod hołym niebiom. Jutrze pokaza so wieczo dziewięćich film Ekstrawurst. A piatk potom film Michael o Michaelu Jacksonu w samym czasu po takim wieczo dziewięćich. Od na po 8 są tam dure boczynene. Tutun tydzień nakwataja drugi dziel wojarowskiego poskytka z przyrodu a we przyrodzie w ukoczowanie wokół okoczyny z pedagogoku za hojace zela knimi Reginu Krawcowie, kiż je zajszły piatk dla niewedra upadnęło, budzie tutun piatk od popołudnia 5 do wieczora 7. W Miłoczanskiej Skale przy Krabatom Kamieniu so od piatka do niedziele zaso serbska kultura zwieci Witaj Festiwal so tutum koniec tydzienia odmiewa. Tam maja koncerty, dziewoniczki, filmy, reje, a dalsze poskitki za kujżony sztop pudla. Sobotu wieczą oczekuje was na przykład pisane hudźmy Wubiok, steja mezo im Berlinska Droha, Janka Hanka, kajsztyś Jakie Szmarc und Nite na jewiszczu. A jeszcze pokiwać do piatka, możecie sobie jeszcze przyzywić za ekskursję żupy Michał Hornik w sobotu 22 augusta do Wielceje, a z Wielkomorowa, a to w regionalnym biurowej domowiny Kruszczycach.

Serbske bli do Drežana jedzenca večo 6 znova v The Red Rooster, to je hospoda z přitulný pivoj zárodu na Hrenskase 10. Jutce je přitelná riečna hočina z Mjotca záradnického zviazka při kloštorskej vodže, knieza Lumana, a to od popodňa cioch do večora na po 6, domie záradnického zviazka v Stvi 212. V čornom komcu môžete sebi film aj vobladač, jutce večor v 9 pokaza so film Extra Wurst a potom piatk v samstnom času film Michael. Tutun tydzień nakładają dwój dziel wojewódzkiego postkitka z przyrodu a w przyrodzie. Wukodziowanie wokoło koczyn z pedagogiku zahojace zela, knieni Reginu Kraucowej, kiszbie zajszło piat planowane, ale je nie wedra dla wupadnowo. So tutun piat kwotmieje od popolnia pieczych do wieczora sedmich. Wiesny Swiedzień z wieczorem serbskich Bazlicach tutun kunst tydzień ja zapoczeję piat kwieczor, to są z 6 prynie piwo natoczy, potem sleduje dziecięce kino a wiesne ubiedzowanie. W sobotu popołudniu 4 dziedale z koporskim turnierom, paralelnie poskieczeje wafle a kowy, a za dzieci baslensku drogu, a od wieczora 8 potem ktoś wie, że nie sme pobachować reje za młodych a starych, a niedzielu maja od rania 10 rańcze piłko z kapału Horjany, na po 12 syda wobiec, na po cioch kowy a tykanc, a pisany program ze serbskim folklornym ansamblom Budwo. A miłoczanskie skale przy krawatowym kamieniu, co też tutun koncerzynia świeci, serbska kultura, witaj festiwal, co tutun koncerzynia odmiewa. Tam mają koncerty, dziewoniczki, filmy, reje, a dalsze poskitki. Sobotu wieczor na przykład berlińską drogę usłyszycie skupinu Janka Hanka, a też Kacke Schwarz und Niete.

Naša kolegoka Jožinca Duce-Litovski, obo tom nam zase zajemnostki ulicujo, a to v našem reže drdom de v Baltijski. Jo to dalšne žil s dovolovimi impresijami z toga regiona, na tom vežaša narske bež. Z Vitaj Kempa v Jarejšku zimejom za vas novosti, žož žočak, citu chylu v Sarske rece šak doživiju, s pcokami se zabierame, tak lidiam z vami do nowego udasza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik, a dzisiaj ulicujemy czojenko z nadutyju Kacku. Co myślim, aż se upłaszio westaś przy radiu.

0: У ше 1000 кілометр йотойо аж до Балтикума наша репортерка Стефані Крауцольц йозе свію жоку тухелу зешігом дуце до петзайча, а ми сміоме біш петла. Ца раз ти бюві іщі ве Варшаві. А пен?
1: Ми сме спущілі Варшаву, то велике місто, ту мурену мітрополу, а сме се удалі до сміра петзайча. Там musimy donieść, sme obszał, że przyszli dalej do pycajcznej Europy. Rozmi, my mamy nie to hynakszu czasu cunu, jo cela gyżina pyszcze ako doma, a nie jana ten czas hynac, ale sme teke duce nie to py hynakszych kliach. To gdzoni ktoś, co z pyckie dalej do smira Baltijskiej Republiki, do Litauskiej, do Letijskiej, albo samo do Istijskiej, ten musi przestupić najszybciej granice między Polską a Litauską. Tam są te kilie, które są tak szerokie, jak jo uzus analog w centralnej Europie. Tam jest ten końc, a to w mieście Moskwa. Net tam mogą drogujący przestupić do drugiego szyga, litauskie zeleznice, a tam byśmy się pak pogibowali na szańczych kiliach, które są pycajczno-europskie albo rusojskie.
0: Ja, po takim słyszysz o ninto miastem teke druga rieca, albo?
1: Żeż w polskich szygach, a teke poszukki w polskiej możesz sejski nieco gronić, a gaż masz kluku zbyczego tibi rozmiju, występnie gaż nieco przełszo komplicirowane wice z ulicowaś ludzimi. A teke cesto doś mgu engelskie doszteje. To jest piczko hynac bólo w litowskich szygach, tam ga to serskie, to slovenskie, nisu vici rozmili z engelski uricu, nio tak ľažko bylo. Ja vysibinci nisam se zvierila z rusojski nico pšašaš, a to gdoni, až ta šafnaka a ja sme z väčšego šichio komunicirovali jano z znamenami.
0: Ja, nento veste je v litauskej. Kak se vama tam nento spedoba?
1: Sme spuščili ten kraj pirogu, a sme se přibližili tým, co nám v Európe žož blíni sú šedná jeza. Jo, veci budú pen ulicovaš, ja mogu hovať si kdo niž, až otude, jo pičku ako v domovní, teke u Pelsky alebo v Litavskej sú krove na pastvie a te bešone stoje ve svojich gnízdach a sú duce po lukách, aby všetko přepytovali za žabami a drugiu carobu.
0: Jo, to klince rednje, na pen, žicime vam išči viele rednih doživenjo.
1: Jo, žicime vam redne žen, redne vjaco, a za nas pen neperi nežo dali vstanjo mi ohulev v Litavski.

0: Ved nežele pažuvaju žiši sve feriove cas ve vitaj kempje ve jarešku pla drbna. Co su doživili do toch mist, smo uzganili ved organizatora Maxa Bagajnca v Trecnego centruma Vitaj.
1: Sme mieli zeznavajnske graša, mame šiphr starych uchaco, ale teke wiele nowych. Pniežele sme mieli sportowe graša, wieżenie przez infocentrum tudejšego geoparka, a pniežši kreatívnu žiewarniu. Mimo togo sme teke już grali v púlu, letronoš, jo, wiedro nie jo také optimálne. A cora jo był nasz wierašk do tych miest. Sme mieli veliký ulje do Wenknice, tam jo taká stara Brunicova jama, babina se groni. A sme mieli geologické wieżenie a viacor sme pisali list za starejších.
0: Jo, ne moča, jo, leto za 8 let stara, ne starše činaščo let. To jo nova, moda generacija ve Vitaj Kempje, kenčemo južo leta dvojku tradiciju groni Max Bagajnc. Se ve, až grajo tam teke pežedanje za domom, vestu rolu.
1: Ale my mamy wegen kompetentne team Niciano, Aleksandra Dragua, kateremu už sledujú letosa ako viednik Vitaj Kempa. Ale tak Izabel Grecojc, ako jo v zahadnych letach już przypadla była, a kateraž jo peniežele za te sportowe graša zagronita była. A tak Rahel Zelnak, letosa k prednemu razoju, kateraž przezajú však kreatívne workshopy.
0: Jo, ale to nie je ešte šo, veni přigetujú ešte vesebný projekt za starejšoch, to je ešte petajmstvo, co to bude, žinca bude ešte Neptunovi svižin a spívaš budú gromaže s muzikáriom Marekom Slodičkým, serska a druge štucky a ešte veľa veci majú predk, ktorú rolu grajú pri ušom serska riec.
1: V všednom živaniu jo, serska riec existenciálne vážne se wie, ne? Dokolaž my come miaze žišimi ubožiš zajm a teke lubosč za sersku riec. Ale se wie, te recne nivoe su wiegin šakorake. Ale my, ako team, se pracujeme všetcej na nejméně dvejo recne naše prezentácie ceníš a žišimi pejedaš. A moge napšodu se pelepšuju a zase do viestosči přijdu serski pejedaš.
0: Groni Max Bagajnc v Trecnego centruma Vitaj, ešte až do pětka vedmio se v jarejšku Vitaj Camp v Trecnego centruma Vitaj.

0: Aleksander Dragoa je doma v Lubsku v pelskem mestče Dolnosarski joto žemr. Na kšomje majo teke cesto gumno, tak teke Dragoa, ale vin ma ešte jeden drugi hobby, coki. Marja Elikovska-Winklerova, jak šiva vižeš, let su joko coki letosa pilne.
1: Coukarstvo převežujo Aleksandra Dragoa juž od lejši cas. Vin jo se juž v modih letach za to zajmoval.
2: Ja som coukar už 30 let už. Popšajem celé moje živenie, mám te couky a myslím sa, až budem ďalej obchovať. Jo.
1: Kak se couky uvijajú a rozpožujú, to vetvisujú tyke vetviedra. Zachopijú se v nalešiu, až stúpajú temperatúry už 12 grad.
2: Nalešie bolo bejne zimné, veto sú se uvijali couky, te ľudy sú veľmi mecné. Ten cas toho väčšieho uvíšajú už mimo. Ako veni sú se kšeli rojš, to je už mimo. To je přecej tak nekak akácia kvišo. Jo. A nie to zahopijo ta lipa. Pen veni nie to už sú pilné, dokud až mesec da zacúvajú, až nie to se to liešie obrošijo dny, bývajú zase krotšie a krotšie. To je čašné nícka.
1: Couky sú byli letosa pilné došť, ale nieco je vesebné na letosnem miodu.
2: Jo, ja som veľkým spokojom. Jo, veľkým veľa dobrego mioda, vesebné jo, až jo veľkým mecne v toštom liešu ten listový miod, blad honiš. Jo, a při sam šikné miody majú ten pežel toho listového mioda.
1: Hovac jo Dragoa miał w augustie, septembrie tylko riosowy miód. Ten słoży wesebnie derie, ma wiercowany aroma, a ty jo struło się. Ale jo wielgin żurny jen obziłaś. Wen ma konsystencję żeleja, a nie masz już jen cejziś, ale musisz na wesebny part zbierać z błonku.
2: Ja nie będę więcej ten riosowy, dokulaż tam ją przewiele zioła, a familia na mnie szczoka, weni nie mają żaden luszt mnie pomagać, pen, jo, ale bez pomocy nie zio, sam to nie zwenozijasz.
1: No a na kaki miód myżo se Dragoa iści jaseliś?
2: No, to buzio iści, to jo wedwisne wed tego, co te bury su tam useli na tych pelach, nic. Dokulaż niekotare całkarie mają jeden flak, żeż megu tam nieco useś, ale wacej su wedwisne wed tego, co te buria tam useju. Na pen facelia, pen hejduszka, jo wielgin dobry miód, ale tak nic każde lieto przyniosło dobry miód. To jo tak. A pen goldrute, nie wiem jak to jo serski, to jo taka żółta roślina na tych flakach, że se nic nie usewa, dlejszy czas, by na sama sobie usewa, a poprzawem to jo taki cuza roślina we naszych stronach, ale ten miód jo taki wielgin dobry.
0: Aleksandar Dragoa je se svými cukami spokojom, veni sú naniasli došť mioda. Maria Ilikovská-Winklerová je se s ním vo jeho hobiu rozgrenjava.

Nasza kolegoka Stefanie Krautzholz powiedzi o ten tydzień we swoich dożywieniach ze swojego drogowania po Baltikumie, a my ją przeważujemy z naszą muzyką tydzienia. Żinca ze muzyką z letyskiej, Kupka Kaut Kaili, śpiewa w rokowej balarze, a ko wam zagrajemy sledujące. Ty se dobre wetomy byś, za drugich mocny, ale sam se przemalc nie podajesz, nie dosyga to już ci przecy jadnory byś ty sam, sta myslu szygnio mimo w jadnom jadnuczkiem poglednieniu, przosem nie chowaj se we swej sni, nie widzisz, jak wiele we tebie sztuce, jano tak myżasz rozcz.

0: Уже 1000 километров йотою аж до Балтикума наша репортерка Стефани Крауцольц йозе свею жоку тухелу зешигом дуце до петзайча, а мы смеёме биш петла. Цо раз ты бывы ищи в Варшаве? А пен?
1: Мы сме спущили Варшаву, то велике место, ту модерну митрополу, а сме се удали до смера петзайча. Там müssen wir doch nicht, dass wir aufschauen, dass wir schon dali do pizzajčnije Europe. Rozmi, wir machen in der Hühnerschutzasu zunu, jo, zela gizina pizzje ako doma, a nio janatin zashünatz, alles mit heke duze nento pe Hühnerschich kliach. Tog joni, chtosch zos pizzkeje dali do smira Baltijskeje Republiki, do Litauskeje, do Letijskeje, abo samo do Istijskeje, ten müsse przestupić najszybszy granice między Polską a Litauską. Tam są te kilie, które są tak szerokie, jako jo uzus analog w centralnej Europie, tam jestem Kęs, a to w mieście Moskwa. Net tam mogą drogujące przestupić do drugiego szyga, litauskie zeleznice, a tam jsme se pak pogibowali na szańczych kiliach, które są pycajczno-europskie albo rusojskie.
0: Ja, po takim słyszę, że nie to miastem takie drugie rzeczy, albo...
1: Żeż w polskich szygach, a takie poszukki w polskie, możesz sejski nieco gdonić, a gaż masz kluku z większego tybie rozmiju, występnie gaż nieco przełsza komplicirowane wice z ulicowaś ludźmi. A takie cesta dość mogą angielskie dosteje. To jest piczko hynac było w litowskich szygach, tam ga... To serbskie, to slovenskie, nisu vici rozmili, z engelskiju ricu, nio tak ľažko bylo. Ja vsebim se nesam se zvierila se rusojski nico pšašaš, a to gdoni, až ta šafnaka a ja smej z večego šichio komunicirovali jano ze znamenami.
0: Ja, nento veste je v Litauske. Kak se vama tam nento spedoba?
1: Sme spuščili ten kraj pierogu, a sme se přibližili tým, co nám Európie žož blini sú šedna jeza. Jo, veci budú pen ulicu vaš, ja mogu hovací kdo niž, až otude, jo, pičku ako v domovni, teke u Pelske abo v Litauske sú krove na pastvie, a te bešone stoje v svojich gnezdach, a sú duce pelukách, aby všetko přepytovali za žabami a druge ju carobu.
0: Jo, to klince rednje, na pen, žicime vama ešte viele rednych doživenio.
1: Jo, žicim vam redne žen, redne viaco, a za nas pen neperi nežo dali vstanjomi ochuliu v Litauske.

0: Wet niežele pożywają dzisiaj swe feriowe czas we Witaj Kempie w Jarejszku, Pladerbna. Co są dożywili do tych miejsc, smy uzganili wet organizatora Maxa Bagańca w Trecnego Centrum Witaj.
1: Smy mieli zeznawańskie grasza, mamy szipę starych uchaco, ale takie wiele nowych. Pożywili smy mieli sportowe grasza, wjeżdżenie przez infocentrum tudejszego geoparka, a pewnieści kreatywną ziewarniu. Mimo tego, sme teke już grali w poolu, lec ronoż, jo, wiedro nie jest takie optimalne. A cora jo był nasz wierażk do tych miast. Sme mieli wielki ulet do Łęknicy. Tam jo taka stara brunicowa jama, babina se groni. A sme mieli geologiczne wierzenie. A wiatr sme pisali list za starszych.
0: Jo, nie mocha, jo, leto za 8 let, stara, najstarsze, cinaścio let, to jo nowa, młoda generacja we Witaj Kempie, kęczmy już o leta dwójku tradicju, groni Max Bagańc. Si wie, aż grajo tam takie pożedanie za domom, wistu rolu.
1: Ale my mamy wegin kompetentny team. Niciano, Aleksandra Dragua, któremu już śledują leto za jako wiednik Witaj Kempa. Ale tak Izabel Grecojec, jako jo w zachodnych letach już przypadła była, a która się pieniężele za te sportowe grasza zagronita była, a tak Rahel Zelnak, letosak prednemu razoju, która przeżyła wszakie kreatywne workshopy.
0: Jo, ale to nie jeszcze szo, weni przygotuju jeszcze wesebny projekt za starszych, to jeszcze pytajmstwo, co to bużo, zinca, bużo jeszcze Neptunowy Swiżin, a spiwasz budu gromaże z muzykarią Marekom Slodiczkim, serska, drugi sztucki, a jeszcze wiele wicy mają predk, kytaru rolu grają przyuszom serska riec.
1: W wszednym żywaniu, jo, serska riec egzystencjalnie ważne se wie, ne? Dokolaż my comy miazy dzisiejmi ubożisz zajm, a teke lubość za serską riec, ale se wie, te recne niwoły są wiegin szakorake. Ale my, jako team, se pracujemy przecej na najmniej dwojo recne nasze prezentacje cenisz, a dzisiejmi pejedasz, a mogę na przodu se polepszuju, a zasej do wiestości przyjdu serski pejedasz.
0: Groni Max Bagańc w Trecnego Centrum Witaj. Jeszcze aż do pietka widmujemy się w Jarejszku Witaj Camp w Trecnego Centrum Witaj.

Nasza kolegoka Stefanie Krautholz powiedzi o ten tydzień we swoich dożywieniach ze swojego drogowania po Baltikumie, a my ją przeważujemy z naszego muzyku tydzienia. Żinca ze muzyku z Letiskie, Kupka Kaut Kaili śpiewa w rokowej balaży, ako wam zagrajemy sledujące. Ty se dobre wetomy byś za drugich mecny, ale sam se przemalcnie poudajosz. Nie dosyga to już ci przedsy jadnory byś ty sam. Sta myslu szygnio mimo w jadnom jadnuczkiem peglednieniu. Przosem nie chowaj se we swej sni, nie widzisz, jak wiele we tebie sztyce. Miano tak myżasz rozcz.